te pierścieńce, pytają Jasieńko za obydwa boczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki. Oj, rzucać ją rzuca w ten Dunaj głęboczki.

Jasia, kulta i kacper ma końmi gonią. Ta Jasia, kulta i kacper ma końmi gonią. Nad okną kanule do grobu wsadzają. A Jasia, kulta i ka, końmi rozrywają. A Jasia, kulta i ka, końmi rozrywają.